0: sabía cuchillo reseri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.